RadioBeat.cz. Online poslech i pro Lulu z Honolulu. Radio Beat. Classic Rock.

tak a teď si zazpomínáme na doby školního sborového zpěvu, co myslíte? No, je to jednoduchý, je to holario, kdo nespívá, nedostane žvejkačku, fakt, neštěte mě. Takže, holario! Holario! Holario! Holario! Holario! Holario! Holario! Holario! Holario! Holario! Holario! Holario! Holario! Holario! Holario! Holario! Holario!